żaba, łanienki koch, babusia i hajtan mi łania rus. Będzia jak kulka, jesteś kulku zła. Przez pokutu tak lista tańko, mia oska. Tu ta solo.